Ti adom 106.3 FM adom in the Demon Hall na wasugua. Otie ne ne awie yi anopai. Ani anwumre yi. Meda se pa.